korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Tu Radio Alex, zaczynamy podsumowanie wiadomości z wtorku, 29 września. Korki w Zakopanem stały się już codziennością, utrudniają życie zwłaszcza mieszkańcom. Pomysł zamknięcia centrum miasta dla zmotoryzowanych turystów powrócił. Wywołano go na minionej sesji Rady Miasta. Nasza reporterka na temat jego rozwiązań rozmawiała z mieszkańcami i turystami.
1: Co pani myśli o tym, żeby turyści nie wjeżdżali do centrum Zakopanego samochodami? Czy to jest dobry pomysł?
2: Szczerze mówiąc, jestem za. Kurczę, byłoby mniej korków, moglibyśmy spokojnie dojeżdżać do pracy.
1: Tylko jak to zorganizować? Bo przecież musieliby dojeżdżać gdzieś do pensjonatów na przykład.
2: No to też prawda. Ten parking, który mamy zbudowany, chyba nie zaspokaja potrzeb. Trzeba byłoby czegoś większego.
1: Może po prostu nie dojeżdżają do pensjonatów i tam już nie zostawiają auta.
2: O, to też byłby świetny pomysł.
3: Przede wszystkim pobudować dla turystów, którzy przyjeżdżają, parkingi, nawet przed Zakopanem, a później na podstawie biletu, który tam dostaną, mają mieć darmowy dojazd do po całym Zakopanem i okolicach, powiedzmy.
1: Świetne rozwiązanie, ale czy turyści nie będą narzekać, że nie mogą podjechać pod pensjonat, pod kwaterę?
3: Jeżeli pensjonat będzie miał zagwarantowane miejsce dla osób, które tam, to jak najbardziej, to nie przeszkadza. Oni na pewno też się nie będą chcieli poruszać po Zakopanem w takim tłoku.
4: Dawno o tym wszyscy mówimy, że powinien być jakiś parking przed Zakopanem, czy w Poroninie, czy gdzieś, i że powinny być po prostu jakieś kolejki, czy jakieś elektryczne autobusy podstawione.
1: Albo mogliby turyści podjeżdżać pod pensjonat i tam już musieliby zostawić auto.
4: No tak, ale to tak samo, już są korki, już po prostu to się wiąże z tym, że nikt się nie dostosuje, tylko każdy po prostu, nawet jak nie ma miejsca pod pensjonatem, to się przyklei gdziekolwiek i po prostu wygląda to tak, jak wygląda.
1: I potrzebna jest taka infrastruktura właśnie tych parkingów zaporowych.
4: No, powinno być coś zrobione, bo to faktycznie, no Zakopane jest ciasne. Nie ma się gdzie przemieszczać po prostu.
1: Utrudnia nam to życie, Zakopiańczykom.
4: Bardzo, bardzo.
1: Czy są w ogóle jakieś problemy w poruszaniu się tutaj po Zakopanem samochodem?
5: Nie ma problemu. Nie. Bo chodzimy na nogach.
1: A, czyli zostawiliście państwo samochód pod pensjonatem.
5: Tak, dokładnie tak.
1: To jest możliwe, że przyjeżdżacie państwo do pensjonatu, pozostawiacie tam samochód, a tu się poruszacie pieszo.
5: Dokładnie tak.
1: Są z tym związane jakieś problemy?
5: Nie ma.
1: To jest małe miasto, wszędzie można dotrzeć w ciągu pół godziny.
5: Dokładnie tak.
1: Przyjechaliście państwo pociągiem?
5: Tak jest.
1: Dlaczego ten rodzaj komunikacji wybraliście?
5: Trzeba chcieliśmy na spokojnie tu przyjechać bez jazdy samochodem i móc sobie tak łazić.
1: Czyli to jest dobry pomysł, żeby turyści nie przyjeżdżali samochodami do Zakopanego?
5: No, jeśli nie mają takiej potrzeby, że nie zamierzam jechać gdzieś dalej, to też mają tutaj dobre busy prywatne, więc myślę, że jak najbardziej. A też daje to jakąś swobodę, że można na spokojnie, nie wiem, pójść na winko sobie wieczorem, zrelaksować się, a nie jakby być odpowiedzialnym jako kierowca. No, jedynym stresem to wiadomo godzina, bo to czas jakby godziny, bo to się jedzie jednak jakieś 7-8 godzin, szczególnie jak jest się z drugiego końca Polski, ale myślę, że to są takie rzeczy, z którymi da się poradzić.
1: Państwo nie przyjechaliście samochodem do Zakopanego?
6: Nie, przyjechaliśmy pociągiem.
1: A skąd taka decyzja?
6: Chcieliśmy to rozpocząć od samochodu.
1: W niczym to nie przeszkadza, brak samochodu.
7: Może trochę. Na przykład wycieczka z Pływ Dunajcem, no to już trzeba z biura, tak? A tak to samemu można podjechać, mając swoje auto.
1: Czy to byłby problem, gdyby nie mógłby pan wjechać do centrum samochodem?
6: Nie, myślę, że nie. Poradziłbym sobie.
1: W jaki sposób by sobie pan poradził?
6: W zasadzie komunikacją. Zbierał.
0: Z mieszkańcami Zakopanego i turystami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Za nami pierwszy półmaraton w Nowym Targu, do biegów na dystansie 6,8 km oraz 21 km zgłosiło się ponad 300 biegaczy. Wśród mężczyzn najlepszy wynik osiągnął Jakub Bartecki. Zawodnik pokonał 21 km w czasie 1 godziny 13 minut i 51 sekund. Najszybszą kobietą podczas niedzielnych zawodów była pochodząca z Jabłonki Iwona Kąś, która do ukończenia półmaratonu potrzebowała 1 godziny 34 minut. I 20 sekund.
8: Skusiło mnie to, że pierwsza edycja, bo lubię w pierwszych edycjach brać udział. No udało mi się ten półmaraton wygrać, chociaż się nie spodziewałam. Trasa jest zróżnicowana, bo pierwsza połowa jest dosyć szybka, w drugiej troszeczkę wiatr przeszkadzał i minimalne podbiegi, ale ogólnie trasa szybka. Bardzo dobrze oznaczona, jak na pierwszy półmaraton, to wszystko super świetnie zorganizowane.
0: Mówiła pochodząca z Jabłonki Iwona Kąś.
9: Na starcie, biorąc pod uwagę, że mieliśmy czasu niewiele na przygotowanie, bo niespełna miesiąc, ponad 200 zawodników na dystansie półmaratonu i ponad 100 na dystansie 6,8 km. Impreza, myślę, że się udała, pogoda fantastyczna. Zawodnicy kibice też w samych superlatywach się opowiadają o trasie, że trasa szybka, widokowa. Także myślę, że za drugim razem edycja druga jeszcze większą frekwencję tutaj przyciągnie, bo będzie to dużo wcześniej.
0: Mówił organizator nowotarskiego półmaratonu Cezary Szafraniec, a zdjęcia z wydarzenia mamy na naszej stronie internetowej. Cztery firmy chcą przebudować ulicę Nowy Świat w Rabce-Zdroju. Najtańsza oferta wynosi 1 538 000 zł. Gmina na inwestycje zarezerwowała prawie 2 miliony złotych. Przetarg dotyczy około 400-metrowego odcinka od rejonu sklepu Adaś w kierunku ulicy Krótkiej. Prace obejmą m.in. jezdnię, chodnik i odwodnienie. Trzy oferty mieszczą się w budżecie. Teraz gmina sprawdzi dokumenty i wybierze wykonawcę. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 2 miesiące na wykonanie prac. Nowe, nowoczesne przedszkole otwarto w Poroninie. Budynek ma ponad 1200 metrów kwadratowych powierzchni, a jego budowa kosztowała 9 600 000 zł. Prawie 8 milionów stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. W przedszkolu są kolorowe sale, przestrzeń teatralno-sportowa, plac zabaw pod dachem i kuchnia, w której przygotowywane są świeże posiłki. Jedną z największych atrakcji jest taras z widokiem na Tatry. Znalazły się tam m.in. teleskopy, szklarnia, zegar słoneczny i stacja pogodowa. Jest też sensoryczna ścieżka, której faktury nawiązują do planet. Budynek jest energooszczędny. Ogrzewanie gazowe wspierają panele fotowoltaiczne. 36 sportowców z gminy Jabłonka zostało nagrodzonych za osiągnięcia w 2025 roku. Uroczystość wręczenia nagród wójta odbyła się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Wyróżniono zawodników, którzy w minionym roku osiągali sukcesy w różnych dyscyplinach i reprezentowali gminę na zawodach. W uroczystości uczestniczyli m.in. trenerzy i rodzice. Na zakończenie z pokazem koszykarskiego freestylu wystąpił Paweł Kidoń, polski zawodnik i członek zespołu Harlem Globetrotters. Blisko 2 promile alkoholu miał 31-letni kierowca, który w nocy w Chabówce stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło około 3:00. Mężczyzna, mieszkaniec Krakowa, prowadził mimo obowiązującego go sądowego zakazu. Podróżujący z nim 33-letni pasażer również miał blisko 2 promile alkoholu. Podczas interwencji znieważył policjantów. Obaj mężczyźni nie odnieśli poważniejszych obrażeń i zostali zatrzymani. Odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem wygrało w swojej kategorii regionalną odsłonę konkursu Lodołamacze 2026. Szczegóły Joanna Chmiel.
10: W Krakowie odebraliśmy wyjątkowe wyróżnienie. Pierwsze miejsce w kategorii rehabilitacja społeczno-zawodowa. Cieszy się ekipa naszego Psoni. Te eliminacje obejmowały województwa małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. Teraz więc trzymamy kciuki za kolejny etap. Dla przypomnienia, finał Lodołamaczy 2026 i wręczenie nagród odbędzie się 23 października w Zamku Królewskim w Warszawie, a statuetki Lodołamacza trafią tu do firm, instytucji i organizacji, które podejmują działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Gratulujemy!
0: Senat RP podjął ustawę zmieniającą zasady poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Jej górna granica pozostaje bez zmian i wynosi 5 zł. Prawie wszystkie pozyskane pieniądze trafią do gmin. Hotelarze i kwaterodawcy nie będą już pośrednikami w pobieraniu opłaty, ale jej płatnikami. To na nich spadnie obowiązek egzekwowania taksy. W zamian otrzymają 10% prowizji.
11: My jako przedsiębiorcy niekoniecznie chcemy mieć odpowiedzialność za nie nasze pieniądze i za nie nasze zobowiązania. My mamy jako branża turystyczna naprawdę dużo więcej wyzwań fiskalnych, formalno-prawnych, znacząco więcej niż w całej Europie i dużo więcej niż wiele innych branż. Nie jest nam potrzebny jeszcze taki kwiatek do naszego kożucha, żeby jeszcze bawić się w tą opłatę, a te 10% prowizji, powiedzmy sobie szczerze, to są tak małe pieniądze, że w żaden sposób to nam nie pokrywa atencji, a na pewno nie odpowiedzialności, którą nam się przyłożyło.
0: Opłata miejscowa nie będzie uzależniona od jakości powietrza. Przeważył argument, że przekroczenie norm w jednej części strefy mogło pozbawić prawa do pobierania opłaty także miejscowości, w których powietrze było czyste.
11: Z drugiej strony pomyślmy sobie o tych strucicieli naszego regionu, nie będziemy ich wymieniali, zmieniali z nazwiska, przez których myśmy Zakopanym nie mogli brać opłaty, a oni teraz będą mogli brać opłatę. Więc pomyślmy sobie, jak zmanipulowany jest konsument usług turystycznej, który jedzie w miejsce, które pobiera opłatę, w ramach której nie ma czystego powietrza i w ramach której wyląduje w gminie, która właśnie była tym największym trucicielem regionu podtatrzańskiego. Jest to dość duża abstrakcja.
0: Ustawa musi być jeszcze procedowana w Sejmie i podpisana przez prezydenta. W życie może wejść już 1 stycznia. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z wtorku 29 września. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
12: Radio Alex.
0: W Radiu Alex zaczynamy podsumowanie wiadomości ze środy 30 września. 23-latek z regionu trafił do aresztu po tym, jak policjanci z Jabłonki przedstawili mu 14 zarzutów, w tym rozboju w warunkach recydywy. Według śledczych mężczyzna po kradzieży alkoholu groził ochroniarzowi i użył wobec niego przemocy. Pozostałe zarzuty dotyczą m.in. gróźb, znieważania i naruszenia nietykalności policjantów oraz ratowników medycznych. Jednego z ratowników miał kopnąć w głowę. Podejrzany miał też niszczyć mienie i kraść w sklepach. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Ponad 17 tysięcy pasażerów skorzystało tego lata z elektrycznych busów Tatrzańskiego Parku Narodowego. To o prawie 45% więcej niż rok wcześniej. Na trasach z Zakopanego i Palenicy Białczańskiej do Włosienicy średnie obłożenie sięgało nawet 99,7%. Z bezpłatnej linii Zakopane Morskie Oko, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, skorzystało 1937 osób. Elektryczny transport będzie rozwijany. TPN zamówił 16 kolejnych e-busów. Obecnie po drogach do Morskiego Oka jeżdżą 4 takie pojazdy. A sam przejazd to nie tylko transport. W e-busach można również posłuchać krótkich opowieści przygotowanych przez edukatorów TPN o tatrzańskiej przyrodzie, kulturze i historii. 200 tysięcy złotych przyznano gminie Spytkowice na przebudowę jednej z dróg gminnych. Taką uchwałę podjęli podczas ostatniej sesji radni Małopolskiego Sejmiku. Droga jest zlokalizowana w centrum miejscowości i stanowi ważny szlak komunikacji alternatywnej dla drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Hyżnianki. Łączy ona kluczowe obiekty użyteczności publicznej, umożliwiając mieszkańcom dotarcie do nich bez konieczności korzystania z przejazdu drogą krajową. Realizacja przebudowy tego traktu przebiegającego w obrębie szkoły podstawowej nr 1 i tamtejszej hali sportowej zwiększy bezpieczeństwo poruszających się tą trasą kierowców oraz mieszkańców. Rowerzysta trafił do szpitala po zdarzeniu z samochodem w Zakopanem. Do kolizji doszło w poniedziałek przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Tettmajera i Grunwaldzkiej. 43-letni rowerzysta trafił karetką do szpitala. Obrażenia okazały się jednak niegroźne. Jak ustalili policjanci, 28-letni kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście jadącemu ulicą Grunwaldzką. Został ukarany mandatem w wysokości 1020 zł i 10 punktami karnymi. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i przejazdach rowerowych. Rowerzyści powinni natomiast dbać o swoją widoczność, m.in. poprzez odpowiednie oświetlenie i elementy odblaskowe. 21 młodych artystów zakwalifikowało się do wystawy Młode Zakopane 2026. Jury oceniło nadesłane prace i zwróciło uwagę m.in. na ich różnorodność, indywidualny charakter oraz szerokie zainteresowania twórcze uczestników. Wybrane prace zostaną pokazane na wystawie w stacji Kultura Zakopane. Nazwisko laureata konkursu poznamy podczas wernisażu 24 października. Listę wszystkich zakwalifikowanych artystów znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pośredni lecie na Podhalu. We wrześniu branża turystyczna doczekała się prawdziwego boomu. Październik i listopad zapowiada się nie mniej korzystnie. Tym razem wśród odwiedzających będą przeważać uczestnicy konferencji i wyjazdów integracyjnych organizowanych przez firmy i zakłady pracy.
11: Jesień to jest czas wyjazdów zawodowych, służbowych, biznesowych, których Zakopane celuje, nie tylko dlatego, że ma znakomite hotele niebywale atrakcyjnym zapleczem do organizacji szkoleń, konferencji i tego typu rzeczy, ale też to, co oferujemy w ramach czasu wolnego, czyli integracja, czyli to, co jest na zewnątrz, jest nieporównywalne w Zakopanem. Mamy alternatywę dla grupy biznesowej, dla każdego wieku, dla każdej płci, dla każdej potrzeby, dla każdej konsekwencji integracyjnej, psychologicznej, bez względu na pogodę. Także wygrywamy z innymi regionami i to w cuglach. Październik na razie idzie w dobrą stronę. Patrzymy na listopad, bo zeszły był bardzo dobry, ale te jesienie na Podhalu są coraz lepsze.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. W willi Opolanka, filii Muzeum Tatrzańskiego, jeszcze tylko do 10 października można oglądać wystawę pod tytułem W ogniska. Ekspozycja została zorganizowana z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza. Pierwsze dni października upłyną tam pod znakiem spotkań i warsztatów poświęconych młodopolskiemu poecie.
13: 1 października, to jest czwartek, odbędzie się wykład pani Katarzyny Mruk z Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wykład na temat czego Jaś się nie nauczy, tego jego magnificencja nie będzie umiał, o młodości Jana Kasprowicza. Również pani Katarzyna poprowadzi zajęcia dla najmłodszych, lekcję muzealną dla dzieci w wieku 7-9 lat. To będzie sobota 3 października o 10.15. Jak mały Janek chciał zostać poetą, więc zapraszamy również najmłodszych.
0: Mówiła Kinga Nędza-Sikoniowska z Muzeum Tatrzańskiego. 48 nowych miejsc dla dzieci do lat 3 będzie przez 3 lata finansowanych w gminnym żłobku publicznym w Poroninie. Gmina dostała na ten cel blisko 1,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą z programu Aktywny Maluch i mają pokryć funkcjonowanie nowych miejsc utworzonych wcześniej dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy żłobek jest przystosowany także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na jego wyposażenie składają się m.in. sale do zabawy, nauki i odpoczynku, meble oraz pomoce dydaktyczne. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku na Podhalu już we wrześniu pojawiały się ciągłe opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. XXI wiek charakteryzuje się znacznym ociepleniem klimatu i przynosi jesienią wzrosty temperatury charakterystyczne dla gorących letnich dni. 20 stopni w plusie może pojawić się na termometrach nawet w listopadzie. Musi być jednak spełniony jeden warunek.
14: Najwyższą temperaturę w historii naszych pomiarów w omawianym okresie zanotowaliśmy w Zakopanem w dniu 14 października 2000 roku, było to aż 26,3 stopnia, czyli dzień gorący w połowie października. Natomiast wyżej w Tatrach, na Kasprowym, było to 16,8 stopnia w październiku 1995 roku. Największe szanse na tzw. babie lato w Zakopanem mamy w pierwszej połowie października, tak do mniej więcej 10-12, choć dni z temperaturą zbliżającą się do 20 stopni mogą wystąpić aż do połowy listopada, wówczas potrzebny jest do tego jednak wiatr halny.
0: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Blisko 5 milionów złotych będzie kosztować przebudowa drogi powiatowej między Lipnicą Wielką a Przywarówką. Umowy na wykonanie prac podpisano w starostwie powiatowym w Nowym Targu. Na odcinku o długości ponad kilometra powstanie chodnik, przebudowana zostanie jezdnia i zjazdy, a także kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zaplanowano również przebudowę przepustów i elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Prace mają potrwać około 8 miesięcy. O SP Spytkowice z nowym ciężkim wozem bojowym pojazd zastąpi po ponad 2 dekadach Jelcza. Gmina Spytkowice przekazała na ten cel 500 000 złotych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 50 000 złotych, a całkowita kwota zakupu to 700 000 złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu OSP Spytkowice. Ten samochód będzie służył nie tylko nam, będzie służył mieszkańcom i wszystkim tym, którzy kiedyś będą potrzebować naszej pomocy, podkreślają strażacy z OSP Spytkowice. Pożar altanki i wypadek przy stacji kolejowej. O tych dwóch zdarzeniach informują strażacy z OSP Poronin. W minioną niedzielę 27 września około 2.50 zostali wezwani do pożaru altanki przy ulicy Generała Galicy w Białym Dunajcu. Pomagali wcześniej przybyłym zastępom oraz prowadzili prace rozbiórkowe. Tego samego dnia po godzinie 13 strażacy interweniowali przy stacji kolejowej w Poroninie. Mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu spadł z peronu na tory. Strażacy przenieśli go w bezpieczne miejsce, a następnie przekazali pod opiekę ratownikom medycznym. W ciągu jednego dnia, w minioną niedzielę 27 września, policjanci skontrolowali w powiecie tatrzańskim 65 kierujących jednośladami. Nie odnotowali poważnych wykroczeń, ale jeden z motocyklistów musiał zakończyć jazdę. Okazało się, że z powodu złego stanu technicznego policjanci musieli zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Od początku roku na tatrzańskich drogach odnotowano 28 zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. W 9 wypadkach kierowcy zostali ranni. W jednym z nich motocyklista stracił życie. Pozostałe 19 zdarzeń policjanci zakwalifikowali jako kolizję. Jak podkreślają mundurowi, najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. 61-letni mężczyzna z gminy Bukowina Tatrzańska trafił do aresztu za podejrzenie przemocy wobec żony i dzieci. Jak ustalili policjanci, miał bić i szarpać kobietę, grozić jej, a także złamać zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia domu. Do zatrzymania doszło w sobotę 26 września. Mężczyzna był pijany i uciekł przed przyjazdem patrolu, ale policjanci szybko go znaleźli. Śledczy ustalili, że wcześniej odbywał już karę więzienia za znęcanie się nad rodziną. Teraz usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała, znęcania się psychicznego i fizycznego oraz kierowania gróźb. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Ponieważ działał w warunkach recydywy, może mu grozić do 7,5 roku więzienia. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
12: Radio Alex. 6:22.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
4: W Radiu Alex to czas na podsumowanie wiadomości, czym żył region w czwartek 1 października. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń o trudnych warunkach, wielu turystów wciąż wyrusza w góry zupełnie nieprzygotowanych, alarmują ratownicy Topr. W wyższych partiach Tatr panuje już zima. W ostatnich dniach doszło do kilku wypadków. Turysta spadł z wysokości 80 metrów ze szlaku na Świnicką Przełęcz. Doznał ciężkiego urazu głowy. Ratownicy ewakuowali też z Grzędy Rysów pięcioosobową grupę turystów z Ukrainy, w tym 10-letnie dziecko, a także grupę z Izraela, która utknęła w żlebie Kulczyńskiego. Do kolejnego wypadku doszło w Zawratowym Żlebie. Turysta poślizgnął się na śniegu i spadł z wysokości około 200 metrów. Z poważnym urazem klatki piersiowej w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Zakopanem. Wszystkie te akcje ratunkowe wymagały użycia śmigłowca. Gdyby nie natychmiastowa ewakuacja poszkodowanych, konsekwencje tych zdarzeń mogłyby być tragiczne. Ratownicy apelują o rozwagę. Blisko 3 miliony złotych będzie kosztować budowa nowej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Umowę na realizację inwestycji podpisano w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Powstanie tam m.in. boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia do skoków dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Teren zyska też oświetlenie, drogę pożarową i miejsca postojowe. Prace mają zakończyć się w lipcu przyszłego roku. 20 lat temu w strukturach powiatu tatrzańskiego powstała agencja, której celem była integracja środowiska poprzez wydarzenia kulturalne. Miała również promować Tatry, Skalne Podhale i część Spisza, która wchodzi w skład tego, jednego z najmniejszych, ale najprężniej działającego powiatu w Polsce.
5: Również po to, żebyśmy mogli sięgać po środki sponsorskie, ze środki unijne później, czy też innych instytucji, więc powodów było kilka różnych pomysłów. W trakcie część z nich udało się przez te 20 lat kontynuować.
6: Jakie jest największe osiągnięcie Tatrzańskiej Agencji? No wiadomo, że organizuje wiele imprez.
5: Coś, co wyróżnia i czym się chwalimy, to jest ten cykl Tatrzańskich Widzi. To jest wędrowanie imprez kulturalnych po całym powiecie i nawet w mniejszych miejscowościach udało się czasami wykroić swój pomysł, swoją markę i prezentować i zapraszać gości.
4: Ze starostą tatrzańskim Andrzejem Skupniem rozmawiamy Beata Denis-Jastrzębska. Sztandarowe imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez Tarpik to przyznanie prestiżowej marki tatrzańskiej najlepszym produktom regionalnym. Czy międzynarodowe targi produktów regionalnych, na których wystawcy z całej Europy prezentują swoje wyroby, towarzyszą im pokazy wypasu owiec i produkcji oscypków. Czasami organizacja tych wydarzeń wymaga szczególnych umiejętności.
7: Rumień Krupowa była wtedy po rekultywacji. Urząd Miasta bardzo nas pilnował, że nie wolno jechać na trawę. No i tu wyszedł ten taki małe doświadczenie organizacyjne, jak chodziło o łowce. No bo chłopy wypuściły te łowce z auta, ale owce wcale nie poszły do kosora, tylko poszły w swoją stronę praktycznie na tej równi Krupowej. Więc jak gruchły w te stoiska, joguniła za tymi łowcami, składała spodnice. Wtedy pamiętam, były nawet podejrzenie, że to było wyreżyserowane. To nie była reżyseria, to był taki stres i były takie emocje, jak ja za tymi łowcami goniła i nie, zresztą nie tylko ja, no to naprawdę to był cyrk.
4: Mówiła dyrektor Tarpik w latach od 2015 do 2024 Helena Buńda. Początkowo celem agencji było również prowadzenie domów wypoczynkowych Wanta i Jasny Pałac. Pomysł ten jednak zarzucono z powodu dużych obciążeń finansowych. Obecnie oba budynki dzierżawi PKL. Jasny Pałac przeszedł do historii nie tylko z powodu mieszczącej się tam siedziby agencji, ale również odbywających się tam popularnych imprez.
6: Że Wojciech Mróz organizował takie doroczne spotkania dziennikarzy, to się nazywało Jesienny Hart.
7: Jak przyjeżdżali dziennikarze na Harta, no to już wtedy my wiedzieli. Było duże przemeblowanie w naszej sali lustrzanej, bo trzeba było to wszystko przygotować. Natomiast dziennikarze, którzy przyjeżdżali, zresztą nie tylko dziennikarze, bo to ludzie wolnego zawodu, no to już z tym przekonaniem, że tu są po to, żeby pobyć, żeby się oderwać od tych trudnych obowiązków. Śpiewu, dobrego tekstu, humoru nie brakowało.
4: Z dyrektor Tarpik w latach od 2015 do 2024 Heleną Buńdą rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Obecnie w Tarpiku pracują same kobiety. Agencja ma szeroko zakrojone plany popularyzacji kultury góralskiej również poza granicami kraju.
0: W tym roku pierwszy raz zrealizowaliśmy projekt z Interregu, projekt Polsko-Słowackie Dni Kultury Ludowej, gdzie przez 2 dni podczas europejskich targów promowaliśmy kulturę transgraniczną, polską i słowacką, bo byliśmy na Słowacji pokazać polską kulturę, polskich rzemieślników, rękodzielników i nasz folklor, ale również Słowacy przybyli do nas i pokazywali swoje dziedzictwo. I dodatkowo złożyliśmy jeszcze 2. wniosek, który jest obecnie na etapie oceny jakościowej już, czyli zobaczymy, czy na przyszły rok również coś podobnego uda nam się zrealizować.
4: Mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, obecna dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Andrzej Bargiel, pochodzący z Łętowni, a od około 16 roku życia mieszkający w Zakopanem, wybitny sportowiec ruszył na Daula Giri. To jego kolejny niezwykle ambitny cel wejścia na szczyt bez użycia tlenu, a następnie zjechanie na nartach. O szczegółach Joanna Chmiel.
8: 7. najwyższy szczyt świata, liczący 8167 metrów, to jedna z najbardziej wymagających narciarsko gór Himalajów, bo nie dosyć, że stroma, to techniczna i mocno eksponowana. Jeżeli pogoda pozwoli i plany się powiodą, 38-latek zostanie 2. narciarzem w historii, który dokona pełnego zjazdu z Białej Góry. 3 lata temu udało się to Bartkowi Ziemskiemu. Przypomnę, to 2. w 2026 roku wyprawa Bargiela. 30 czerwca dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, gdzie jako pierwszy człowiek w historii bez użycia tlenu wspiął się na szczyt i od wierzchołka, czyli 8126 metrów, zjechał na nartach do końca możliwych warunków śnieżnych.
4: O pozostałych dokonaniach Andrzeja Bargiela poczytacie na naszej stronie internetowej. Zakopane otrzyma 6 milionów dofinansowania na zakup 3 elektrycznych autobusów, zdecydował podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego. O tym więcej Joanna Chmiel.
8: Zastąpią one 3 już wyeksploatowane pojazdy. Będą mogły przewieźć 85 pasażerów, w tym minimum 26 jest siedzących. Autobusy zostaną wyposażone w baterie litowo-jonowe, umożliwiające przejechanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu. Jest też system rekuperacji energii. Wartość 10 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich 6 milionów. Zakupiony tabor będzie wyposażony w kasowniki, system informacji pasażerów, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort, a także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4: Na tym kończymy podsumowanie z czwartku 1 października. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
9: Radio Alex.
4: Tu Radio Alex, zaczynamy podsumowanie z piątku 2 października. Najpierw trzeba było uregulować niełatwe sprawy majątkowe dotyczące terenu i budynku. Potem napisać projekt rewitalizacji całej przestrzeni. Wreszcie udało się pozyskać 18 250 000 środków unijnych. W starostwie powiatowym w Zakopanem podpisano umowę na rewitalizację dawnej siedziby Straży Pożarnej w Zakopanem. W części pomieszczeń swoją działalność prowadzi Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Teren i pozostała część budynku należy do powiatu tatrzańskiego.
5: Część budynku jest już zmodernizowana dzięki staraniom Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Natomiast pozostała cała część tego budynku będzie przeznaczony na, z jednej strony na działalność statutową Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ale też przez to, że myśmy tam weszli, zaproponowaliśmy pomieszczenia z jednej strony na siedzibę Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, z drugiej strony chcemy rozszerzać działalność naszej jutrzenki. Oni się tam w swojej siedzibie bardzo gniotą, to jest bardzo blisko, stąd też te pomieszczenia, które będą wyremontowane, będą również zapleczem dla naszej jutrzenki. Również są tam miejsca przeznaczone na cele społeczne, ponieważ ten projekt rewitalizacji zakładał właśnie zwiększenia. Będą również zapleczem dla naszej jutrzenki. Również są tam miejsca przeznaczone na cele społeczne, ponieważ ten projekt rewitalizacji zakładał właśnie zwiększenie aktywności mieszkańców.
4: Mówił starosta tatrzański Andrzej Skłodowski.

0: Budynek straży był projekt Pałacu Sportu. Monumentalny projekt sprzed II wojny światowej.
1: Mówił radny powiatu tatrzańskiego, druk TGS Gniazdo w Zakopanem Paweł Para. W przyszłości władze powiatu tatrzańskiego chcą zaprosić do partnerstwa w gospodarowaniu tym terenem również i władze Zakopanego. Być może będzie to początek rozmów o powstaniu tak długo wyczekiwanej sali koncertowej. Władze powiatu zapowiadają, że remont potrwa nieco ponad 700 dni. W zabytkowym budynku w Czarnym Dunajcu trwa gruntowny remont. Po zakończeniu prac powstanie w nim Centrum Dialogu Międzynarodowego z Domem Pamięci Ziemi Czarnodunajeckiej i jej mieszkańców. Obecnie rozebrano dach i część stropu. Trwają też prace przy instalacjach wodnych i kanalizacyjnych oraz czyszczenie zabytkowej elewacji. Realizacja inwestycji pozwoli nie tylko uratować niszczejący obiekt, ale również stworzyć nowoczesną i dostępną przestrzeń służącą mieszkańcom, turystom oraz wszystkim osobom zainteresowanym historią i kulturą naszego regionu, podkreśla burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski. Inwestycja jest realizowana wspólnie z miastem Trstena na Słowacji. Projekt otrzymał ponad 2 440 000 euro dofinansowania z programu Interreg Polska-Słowacja. Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem cieszy się popularnością. Od pół roku zarządza nią artystka Anna Schumacher. W tym czasie odbyły się już dwie wystawy, trzecia właśnie jest przygotowywana. Sale wystawiennicze odwiedzają nie tylko Polacy, ale i turyści z zagranicy.
2: Wystawę Razem artyści zakopiańscy w ciągu 37 dni zobaczyło około 1650 osób, a wystawę Poezja jest wszystkim poświęconą Kasprowiczowi. W ciągu 30 dni zobaczyło 1700 osób. Także naprawdę bardzo, bardzo się cieszymy. Taka frekwencja pod koniec trwania wystawy nawet była 98 osób dziennie. Poprowadzania były dla gości z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, USA, Francji, Włochy oraz z Malezji.
1: Do galerii zaglądają, choć ciągle niezbyt licznie, również turyści z krajów arabskich. Niebawem zobaczymy nową wystawę pod tytułem Absolwenci. Wernisaż odbędzie się 16 października. Władze Zakopanego odebrały nagrodę marszałka województwa małopolskiego za najlepsze działania promocyjne w ramach kampanii Małopolska Rodzinna. Wyróżnienie zostało wręczone w ostatnim dniu września na gali Marki Małopolskiej. Jak podkreśla włodarz miasta, to również nagroda dla mieszkańców i uczniów szkół zaangażowanych w organizację Zakopiańskiego Dnia Dziecka.
3: To jest za Dzień Dziecka, który organizujemy już od w zasadzie 3 lat. Ten Dzień Dziecka został doceniony i tutaj ja bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi za to, że to docenił, ale oczywiście wszystkim, całemu zespołowi, który na tą nagrodę zapracował. I nie mam na myśli tylko pracowników urzędów, pracowników miejskich spółek i miejskich instytucji, ale również uczniów szkół, którzy się zaangażowali, m.in. Szkoła Budowlanka, Szkoła Kenar. Wielu mieszkańców też w ten projekt się zaangażowało, także bardzo serdecznie dziękuję.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Zakopiański Redyk wyruszy w niedzielę 11 października z Bacówki w Kuźnicach i podąży ulicą Karłowicza oraz drogą na Koziniec w okolice kościoła na Antałówce. Stado będzie prowadził baca Andrzej Staszel-Furtek wraz z synem Wojciechem. Redyk poprzedzą tradycyjne obrzędy związane z zakończeniem wypasu. Sygnał do wyruszenia w drogę dadzą trąbity. Na Antałówce odbędzie się finał wydarzenia.
4: Czyli błogosławieństwo stada, pasterzy, podziękowanie dla bacy, część artystyczna. Co ważne, w tym przemarszu będą brały udział również owczarki podhalańskie, jak to przy Redykach bywa. Te owczarki pochodzą z nagradzanej hodowli pana Macieja Gąsienicy Mracielnika, a oprawę muzyczną zapewni zespół regionalny imieniem Bartusia Obrochty.
1: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Katarzyna Niewiadoma Fini zmieniła barwy klubowe na jakie? O tym Joanna Chmiel.
5: Urodzona w Limanowej ochotniczanka, która w miniony weekend wywalczyła w Kanadzie tytuł wicemistrzyni świata w kolarstwie szosowym, ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM. Od kilku miesięcy jednak chodziły słuchy, że podjęła decyzję o zmianie klubu. Teraz stało się to faktem. Dokładnie w dniu jej 32 urodzin wraz z życzeniami taką właśnie informację przekazał Lidl Trek, którego barwy Kasia będzie reprezentować przez kolejne 2 lata. No a my w Radio Alex do tych sportowych dokładamy także te najlepsze w każdej innej dziedzinie.
1: Do końca roku pozostało niespełna 90 dni. Władze Zakopanego prowadzą rozmowy w sprawie organizacji Sylwestra na równi Krupowej. Na razie

0: Wiadomo tylko tyle, że impreza nie będzie organizowana z wielkim rozmachem. Na scenie na pewno wystąpią zespoły z naszego regionu.
1: Będzie to wzorem zeszłego roku Sylwester z partnerem medialnym, natomiast na pewno nie będzie to Sylwester marzeń z telewizją, ani taka potężna impreza. Impreza będzie mniejsza, kameralna. Oczywiście naszym priorytetem jest również promocja naszego folkloru, naszych zespołów, więc chcemy, żeby w tym Sylwestrze uczestniczyły zespoły z Zakopanego, nie tylko Zakopanego, ale z Podhala, zespoły góralskie, żeby ten nasz folklor pokazać. No, oczywiście będzie to jak zawsze impreza rozrywkowa, natomiast trwają ostatnie negocjacje z partnerami, jak tylko będzie możliwość i będziemy mieli konkretne informacje, to oczywiście będziemy Państwa informować.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Piotr Wójtowicz z Rabki Zdroju z kolejnym sukcesem, o szczegółach Joanna Chmiel.
2: I to kolejny w ostatnim czasie. Tym razem zajął 6. miejsce w prestiżowej rywalizacji zawodowej kulturystyki na świecie. Zawody odbyły się w Las Vegas, a Rabczanin poprawił tym samym swój ubiegłoroczny wynik aż o 7 pozycji. Znalazł się w ścisłej światowej czołówce swojej kategorii, co potwierdzają oficjalne wyniki IFBB Pro League. Przed rokiem Wójtowicz zadebiutował w zawodach w Classic Physique i zajął 13. miejsce. Przypomnę, że w tej kategorii zawodnicy oceniani są m.in. pod kątem proporcji sylwetki, symetrii umięśnienia, przygotowania oraz prezentacji scenicznej. Wielkie gratulacje dla naszego kulturysty i całej jego ekipy.
0: Pomoc dla Andrzejka Bednarza zaangażowani są organizatorzy imprez i wydarzeń w całym naszym regionie. Zbiórkę na jego leczenie wspierają zespoły regionalne, ludzie kultury, działacze, sportowcy, a nawet władze Zakopanego. Nadchodzący weekend będzie okazją do wsparcia zbiórek pieniędzy na jego leczenie. Andrzejek jest bezpośrednim potomkiem legendarnego Bartusia Obrochty. Jeszcze do niedawna tańczył na scenie w reaktywowanym właśnie zespole Bartusie. Jędruś ma zaledwie 9 lat.
3: Andrzejek zmaga się z ciężkim nowotworem głowy. Nowotwór, który u niego został zdiagnozowany, nazywa się aponiakiem drugiego stopnia i jest to guz w tej chwili nieoperacyjny. Jesteśmy po rozmowach z lekarzem Inoyosa z Barcelony, który podejmie się leczenia Andrzejka, natomiast no, koszty będą ogromne. Nie znamy ich jeszcze na dzień dzisiejszy. Wiemy, że leczenie musi być rozpoczęte operacją, która będzie polegała na resekcji tego guza, czyli częściowemu wycięciu. Później będzie prowadzone leczenie onkologiczne, a później kolejna operacja. Natomiast dziś też wiemy, że ten guz nie jest możliwe, usunięcie go w całości. Bardzo prosimy o przyłączenie się do akcji.
0: Mówiła Kinga Urbaniak, kierowniczka zespołu imienia Klimka Bachledy. Zespół na swoim Facebooku zachęca do udziału w charytatywnym wyzwaniu Hajduk dla Jędrusia. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości z piątku 2 października. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.
4: 43 minuty po 6:00.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.
8: Radio Aleks.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
4: W kalendarzach sobota, 3 dzień października, na zegarach 7 pora na wiadomości.
5: 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
6: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy, w momencie prowadzenia pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski.
5: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
7: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co do zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
5: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tę sprawę Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się natomiast, czy doszło do wycieku danych z systemu używanego przez gabinety stomatologiczne. Weryfikację w tej sprawie prowadzi Centrum E-Zdrowia. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed.
4: Na Podhalu dzisiaj dużo słońca i miła, sympatyczna atmosfera. Wprawdzie zaczynaliśmy bardzo rzeźko ten dzień, po południu jednak sympatycznie w samym Zakopanem do 15 stopni w cieniu, zapowiadają synoptycy. Podobna temperatura zapowiadana jest na jutro, a w Nowym Targu dzisiaj 19, jutro 18. No i takie wartości mniej więcej będziemy oglądali przez kilka kolejnych dni. Witajcie w ten piękny sobotni poranek. Tak jest, dzień też zapowiada się całkiem nieźle. Do tego będziemy na pewno wracali. Marek Moc, zapraszam. Nasze spotkanie potrwa do południa.
8: Radio Alex.

0: nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Trzeci dzień października w kalendarzach. Październik zaczął się bardzo sympatycznie, a dzisiaj jeszcze jest inna okazja, żeby celebrować ten jesienny czas. Mamy dzień kasztana. O, wiemy, że sporo już pospadało, choć są miejsca, gdzie jeszcze można spotkać na drzewach, ale to już ostatni moment, żeby wybrać się i pozbierać te dary jesieni. Jest także dzień tkaczki. Mamy również Europejski Dzień Ptaków. To okazję do świętowania. Na pewno serdeczności będą otrzymywali w sporych ilościach dzisiejsi solenizanci. Na liście Teresa, Gerard, Gerarda, Romana, Cyprian, Ewald, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Od nas najlepsze życzenia. Słońce już stało, to dobrze, ale pamiętajcie, że po godzinie 18 zaczyna powoli znikać za horyzontem.
2: Radio Alex.
3: Reklama. 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Po reklamie.

Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Mówiłem już o dzisiejszych solenizantach. Jeszcze raz przyjmijcie życzenia. Będę o tym przypominał, ale teraz spatrzymy na tych, którzy urodziny mają 3 października. Co mówią o nich gwiazdy? To nie da się niestety powiedzieć, by człowiek urodzony w tym dniu przejawiał szczególną duchową głębię, ponieważ wprawdzie ma on jakieś poczucie estetyczne, a także pewien smak, ale tylko w płytkim zakresie. Nie zastanawia się nad istotą świata, ani nie zadaje sobie ważnych egzystencjalnych pytań, także dlatego, że brakuje mu do tego również inteligencji. No niezbyt to miłe słowa, ale przecież to jest tylko horoskop. Wiecie, jak z tymi horoskopami bywa.

0: Reklama.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?

0: mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Po reklamie.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. O 8 czekają nas kolejne wiadomości, a ja patrzę, że u naszych zachodnich sąsiadów święto zjednoczenia Niemiec. Korea Południowa natomiast ma święto utworzenia państwa. Ciekawe, jak się tam świętuje.
1: Radio Alex.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
9: Po reklamie.
0: Sobota, 3 dzień października. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
11: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia z reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesina.
12: Ta maszyna była fantastyczna, ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie robisz. To była ta taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
11: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. Sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
13: Samo wynajmowanie mieszkania.
14: Czyż za mieszkania?
13: 1200, 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
15: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
14: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
16: Co jest największym wydatkiem?
17: Mieszkanie i dojazd.
16: Skąd na to brać pieniądze?
17: Rodzice w tej chwili to jest najlepsza opcja.
18: Przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
13: Tak, są słoiki.
16: Pani je tylko to, co rodzice przygotowali.
13: Oczywiście.
11: Usłyszał w Lublinie Dominik Smaga.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Podhale i Podbeskidzie. Dziś pełne słońca i sympatyczna temperatura. Najmniej ciepło w samym Zakopanem, okolice 15 stopni. W Nowym Targu z tych stopni uzbierać ma się 19. Spoglądamy na Podbeskidzie w Bielsku-Białej, czyli w stolicy, okolice 20. Wszędzie dużo słońca. Podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o kolejne dni, to w poniedziałek może pojawić się nieco więcej chmur.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Sobotni poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Trzeci dzień października, a w tej godzinie zajrzymy do naszej radiowej kuchni. Będziemy Wam też podpowiadali, jak można przyjemnie spędzić ten weekend.

0: przepis na weekend.
1: Szanowny panie, szanowni panowie, z przyjemnością dzisiaj w naszej radiowej kuchni takie wspomnienie z ciepłego miejsca. Szarlotka grecka, a to smakołyk, w którym są i jabłka, i orzechy. No, myślę, że jest to rzecz, którą z przyjemnością będziecie pałaszowali. Trochę więcej o tej propozycji kulinarnej opowiem wam jeszcze w tej godzinie.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.

0: Po to branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
1: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Joanna Chmiel, dzień dobry. A rekomendacje Radia Alex zaczynamy od chyba jednych z najbardziej widowiskowych i kochanych przez turystów wydarzeń, czyli redyków, które mamy już dzisiaj w regionie. Pierwszy z zapowiadanych przez nas osodów, czyli symbolicznego momentu powrotu owiec z hal do wsi, rozpocznie się mszą świętą o 14 na potoku Jamne w Ochotnicy Górnej, potem zejście w oprawie muzyki i śpiewu pasterskiego. Będą występy zespołów, opowieści o dawnych instrumentach pasterskich i koncert Basi Giewont. Będzie można skosztować wybornego regionalnego jedzenia, w tym oczywiście wszelkich produktów z baraniny. Także dzisiaj najlepsze smaki tej jesieni w ramach redyku w Rabce Zdroju i to pod naszym patronatem. Początek na Placu Targowym również o 14, a jutro redyki w Zakopanem i w Dolinie Chochołowskiej. O 9 zacznie się ten z okolic Szymoszkowej, a o 13 osod na Siwej Polanie kończący cykl tatrzańskich wici. Teraz Czarny Dunajec i Dwudniowa Przeziracka. Jej podstawowym założeniem programowym i zapewniam, zawsze pięknie zrealizowanym jest stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności młodym tancerzom i śpiewakom, a do Centrum Kultury i Promocji możecie zaglądnąć i dzisiaj, i jutro od 9. A może jakieś emocje sportowe? Nie ma sprawy, mamy dla Was właśnie takie informacje. Dzianisz na przykład jest dzisiaj gospodarzem nartorolkowego Pucharu Polski. O 10 na trasę wybiegną kolejno sportowcy ze wszystkich kategorii wiekowych. Ceremonia dekoracji ma rozpocząć się około 13.30, a zawody noszą imię Stanisława Bukowskiego, ojca. Urodził się w 1923 roku w Zakopanem, a zmarł w 2002 w Kościelisku. Był olimpijczykiem St. Moritz i Cortina d'Ampezzo. Po zakończeniu kariery sportowej wychował całe rzesze młodych, zdolnych sportowców.
0: Radio Alex poleca.

0: na weekend.
1: Przypominamy w naszej kuchni dziś szarlotka grecka, jabłka, orzechy, no to rzecz, która naprawdę smakuje dobrze. Potrzebne są oczywiście jabłka, jakieś pół kilograma, do tego 4 jajka, 300 gram mąki tortowej, 100 gram pokrojonych orzechów włoskich, 50 gram mielonych migdałów, także trochę cukru, łyżeczka proszku do pieczenia, cynamon, skórka z pomarańczy, także oliwa. No jakżeż ciasto greckie bez oliwy? I jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Ile trzymać w piekarniku? Szczegóły naszego przepisu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Nic tylko przygotować i dzisiaj po południu cieszyć się przy kawce takim właśnie przysmakiem.
0: Przepis na weekend.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
7: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
6: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
7: Pokaż. No, fajne, pasuje.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z historii. Trzeci dzień października, rok 1846. Zakończono budowę kolei górnośląskiej łączącej Wrocław z Mysłowicami. Podobno w tej chwili pociągi kursują prawie punktualnie jak w tamtych czasach.
1: Radio Aleks.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzach sobota, 3 października. Na zegarach godzina 9:00. Przed nami wiadomości.
14: Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach Jakub Rybski.
15: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
16: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
15: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
14: Jest pierwsze sądowe orzeczenie w trybie wyborczym przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Sąd okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Łukasz Gibała nie potwierdził przed sądem słów wypowiedzianych na antenie.
17: Dzień dobry. Przede wszystkim nie wskazał, którzy radni Koalicji Obywatelskiej mieliby zapowiedzieć taką współpracę.
18: Tym ludziom groziły przecież przykre konsekwencje. W związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnic, czy bycie fair, przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
17: Mówił jeszcze przed rozpoczęciem procesu Łukasz Gibała. Jednak 19 krakowskich radnych koalicji podpisało oświadczenia, zaprzeczając słowom kandydata na prezydenta. I te podpisy przedstawiono w sądzie.
19: To jest jednoznaczne oświadczenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej przyjmujące dowody tego, że nie jest to, jak Łukasz Gibała mówił.
17: Podsumował Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej. Drugi zaplanowany na piątek proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku.
13: Ciśnienie na Podhalu wciąż wysokie, na poziomie 1033 hektopaskali. Potem zacznie nam delikatnie spadać. Nie powinno mieć to wpływu na nasze samopoczucie. Sam biometr bowiem jest dzisiaj jak najbardziej korzystny. Wiatr słaby, umiarkowany, z kierunków południowych, nie będzie obniżał odczuwalnej temperatury. A tam dość sympatycznie, najchłodniej w okolicach Zakopanego, tam 15 stopni, w Nowym Targu stopni 19, na Podbeskidziu dzisiaj okolice 20. Sobotni poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Dobre granie wraca już za kilka chwil, a my troszeczkę o historii sobie opowiemy. Będą także podpowiedzi, jak spędzić ten weekend. Polecam, zostańcie z nami. Marek Moc, skłaniam się nisko. Muzyka wybrana dla Ciebie.
12: Radio

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kto kiedyś widział, ręka w górę, Korona Chrobrego? No, jak się okazuje, wbrew nazwie, nigdy nie należała właśnie do Bolesława Chrobrego. Przypominamy tym, którzy być może nie pamiętają, koronowany został w 1025 roku. Natomiast ta korona, znana jako Korona Chrobrego, wykonana została niemal 3 stulecia później w związku z koronacją Władysława Jałokietka w 1320 roku. Oficjalnie nazywano ją koroną uprzywilejowaną lub oryginalną. Z czasem jednak zaczęto utożsamiać się z koroną pierwszego polskiego króla. Jak się okazuje, oryginalna korona użyta podczas koronacji Chrobrego nie zachowała się. Korona koronie nierówna, jak się okazuje.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Wyletta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków mądzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Wyletta Freidlich Gąsienica.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
6: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: za weekend?
1: Joanna Chmiel i kolejny sobotnio-niedzielny kalendarz wydarzeń w regionie. Dzisiaj i jutro Morawski Park Etnograficzny zaprasza na przykład wszystkich seniorów na spotkanie w ramach tegorocznej edycji Weekendu Seniora z Kulturą. Bezpłatne wejścia na teren skansenu od 9, a ostatnie z nich o 13.30. Dodatkowo od 11 do 13 w chałupie Dziurczaka jest spotkanie z przewodnikiem i opowieści o działalności Eugeniusza Stercuły. A potem organizatorzy zapraszają do olejarni. Tam potoczy się barwna opowieść o tłoczeniu i roli oleju lnianego w życiu dawnej wsi orawskiej. A skoro o seniorach mowa, to może zajrzycie do gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego przy Krupówkach 10. Tutaj o 12 ruszy oprowadzanie po wystawie czasowej Underground – Świat wyrwany z ciemności. Wstęp jest wolny. A czy wiecie, jak mały Janek został poetą? Jeżeli nie, to już o 10.15 w Zakopiańskim Muzeum Kornela Makuszyńskiego usłyszycie, co działo się, zanim Jan Kasprowicz został wielkim poetą. Na tę bezpłatną muzealną lekcję przy Tetmajera 15 zaproszone są dzieci z klas 1-3. No i oczywiście mamy tu też coś dla fanów sportowych emocji. Dzisiaj o 13 w mieście mecz drugiej Betclic Ligi. Piłkarze nowotarskiego NKP powalczą z rekordem Bielsko-Biała. Spójrzmy więc na ich bilans. Do tej pory na koncie mają 4 wygrane, 2 remisy oraz 3 przegrane i 9 miejsce w tabeli. Czy przybędą im kolejne punkty? O tym o 13 na Kolejowej. Natomiast już jutro inauguracja amatorskiej ligi piłki siatkowej w gminie Czorsztyn. Start o 17 w hali w Maniowach, a jest tutaj 10 ekip, więc już pierwsze mecze zapowiadają się niezwykle ekscytująco.
0: Radio Alex poleca.

Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie, jak już rzeczywiście taniej na stacjach benzynowych. No nie uważamy z pojazdów mechanicznych za pojazdy ekologiczne, ale wyobrażacie sobie, że na przełomie XIX i XX wieku samochody uważano za ekologiczną alternatywę dla powozów konnych, a w szczególności dla koni, które zostawiały w miastach masę odchodów.

0: ale te przynajmniej widać. A ze spalinami zdecydowanie gorzej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: pocztowy.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Aleks.

0: sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Co robić w długie jesienne wieczory? No, można sobie obejrzeć na przykład jakąś klasykę. Dzisiaj jest pretekst ku temu, bo w 1941 roku mieliśmy premierę filmu Sokół Maltański w reżyserii Johna Hustona. Kto nie widział, ten powinien nadrobić zaległości. A jeśli chodzi o informacje, te pojawią się już za kilka chwil. Startujemy punktualnie o 10.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzach sobota, 3 dzień października, na zegarach godzina 10. Pora zaprosić Was na kolejne wydanie wiadomości.
11: Ceny paliw w dół. Od północy mniej zapłacimy za benzynę i diesla. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Michał Krasoń jest na stacji benzynowej przy ulicy Traktorzystów w warszawskim Ursusie, Michale, prawda?
12: Dzień dobry, kłaniam się, tak jest.
11: Witamy serdecznie. Ile dziś trzeba zapłacić za paliwo? Przypomnij.
12: Na pylonie maksymalne ceny ustalone przez ministra energii, czyli 6,73 zł za litr benzyny i 7,88 zł za litr diesla. To odpowiednio około 1,40 zł i 1,30 zł mniej niż wczoraj. A kierowców dziś od rana na stacjach naprawdę sporo.
13: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Tak kieszeni obywatela lepiej.
14: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
12: No, przedsiębiorcy także na obniżce skorzystają, ale faktycznie nieco mniej. Obok VAT-u obniżona została także akcyza. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Z warszawskiego Ursusa, Michał Krasoń.
11: Siły Putina znów z powietrza atakują Kijów. Jak poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko, rosyjskie drony uderzyły w most północny na Dnieprze, kluczową przeprawę w stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ataki na mosty to nowa taktyka Kremla. W górach w ten weekend zapowiada się pogoda marzenie. Idealna do górskich wędrówek. Ale uwaga, nie wszędzie. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Tam ciągle leży śnieg, ostrzegają ratownicy TOPR.
15: To nie jest puszek. Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedno z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce. Jest przepiękna pogoda. Mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie. No ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt. Trzeba mieć olbrzymie umiejętności.
11: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Nie miejcie w Tatrach wygórowanych ambicji.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Na Podhalu dzisiaj dużo słońca i miła, sympatyczna atmosfera. Wprawdzie zaczynaliśmy bardzo rzeźko ten dzień. Po południu jednak sympatycznie w samym Zakopanem do 15 stopni w cieniu, zapowiadają synoptycy. Podobna temperatura zapowiadana jest na jutro, a w Nowym Targu dzisiaj 19, jutro 18. No i takie wartości mniej więcej będziemy oglądali przez kilka kolejnych dni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Witajcie w ten piękny, sobotni, weekendowy czas. Za oknami sympatyczne okoliczności przyrody. No i z tego warto dzisiaj naprawdę skorzystać. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się jeszcze raz i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Radio Alex.

0: Sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ruszyły zgłoszenia do młodzieżowego słowa roku. Podobno młodzież już z tego nieźle się nabija. To ja przyznam szczerze, wcale się nie dziwię. 11. edycja plebiscytu. Każdy może zgłosić własną propozycję. No i jak się okazuje, wybrane słowa roku mają krótki żywot w życiu codziennym, choć niektóre zostają z nami na długi czas. Ciekawe. Jakież to słowo będzie młodzieżowym słowem 2026 roku?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu w budynku Autocentrum Fudala.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
10: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Pora w Radiu Alex na kolejną garść przydatnych informacji, jak świetnie spędzić czas. O 12 w Zakopiańskim Parku Miejskim rusza pierwszy piknik organizacji pozarządowych. To będzie nie tylko wspólna zabawa z mieszkańcami oraz turystami, ale i także wyjątkowa okazja, aby poznać lokalne organizacje, ich działalność i ludzi, którzy z pasją angażują się w życie stolicy polskich Tatr. Potrzebujecie więcej sportowych emocji? To o 18 w Szaflarach nasi grający w drugiej lidze piłkarze ręczni UKS Świt podejmą ekipę Mosi Rubochnia. Przypomnę, że na inaugurację sezonu wygrali w Kielcach z tamtejszym KSS Iskra 35-29. Są na drugim miejscu tabeli. I dzisiaj nasi szczypiorniści tę lokatę w rankingu na pewno spróbują co najmniej utrzymać, a tym samym sprawią kibicom niezłą radochę. A może niedzielne popołudnie spędzić w Czarnej Górze? Jeżeli tak postanowicie, to o godzinie 15 w tutejszej Zagrodzie Korkoszów rozpocznie się finisaż wystawy Korkosze – Powrót. Nowy Targ natomiast proponuje jutro piękne doznania muzyczne, czyli Koen w teatrze. Będzie to koncert na dwie gitary, dwa głosy i jednego prowadzącego, wypełniony niezwykłymi historiami o miłości, wolności i losie. A od godziny 17 w sali Miejskiego Centrum Kultury usłyszycie Wojciecha Skibińskiego i Krzysztofa Taraszkę. Słowem w świat Koena wprowadzi Was Paweł Sztompkę. A może wieczorny spacer do schroniska w Dolinie Roztoki? Tam dzisiaj o 18 rozpoczną się posiady upamiętniające legendarnego muzykanta Bartusia Obrochtę. W programie m.in. prezentacja nowego składu zespołu regionalnego imienia Bartusia Obrochty, prelekcja o przewodnickiej działalności artysty oraz promocja książki Adama Kitkowskiego. Stare góralskie nuty natomiast zagra nie kto inny jak kapela Obrochtów.
0: Radio Alex poleca.

0: sobotni poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Już wam podpowiadaliśmy, jak miło spędzić weekendowy czas. Warto skorzystać. A jeśli przegapiliście jakieś nasze propozycje, oczywiście koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Tam wszystko dzieje się na bieżąco. A teraz taka mądrość na sobotnie przedpołudnie. Prawdziwy szacunek to nie jest to, jak zachowujemy się przy danej osobie, ale to, jak mówimy o niej, kiedy nie ma jej w towarzystwie. No, wiemy, że niektórzy mają z tym kłopot.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
9: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
8: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
9: Pokaż. No, fajne, pasuje.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,90.

0: i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: Po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 11. Pogoda za oknami znakomita. Szczegóły pojawią się tuż po wiadomościach. A ja zapraszam was, żebyście zostali z nami. Po godzinie 11 wracamy z dobrym graniem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Po reklamie. Na zegarach już godzina 11, jest sobota, to trzeci dzień października. Zapraszamy na wiadomości.
2: To była próba zamachu terrorystycznego. Tak środowy dramat w samolocie linii Fly Dubai określił prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przypomnę, na wysokości 10 tysięcy metrów, na pokładzie maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot zaatakował i groźnie ranił kapitana. Stery przejęli piloci w cywilu, którzy lecieli samolotem jako pasażerowie. Pochodzący z Omanu napastnik został zatrzymany. Bohaterski kapitan dochodzi do zdrowia w szpitalu. Na pokładzie było ponad 170 podróżnych. Nikomu nic się nie stało. Rząd premiera Sébastiena Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. Oto medialne echa tych rozmów. Na linii nasz nadsekwański korespondent Marek Gładysz.
3: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
2: Groźny wypadek drogowy w Australii. W Newcastle na północ od Sydney rozpędzony samochód wjechał w tłum kibiców. Rannych zostało 9 osób. Kierowca, który prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, został zatrzymany. Kibice oczekiwali na drodze na przyjazd autokaru z zawodnikami drużyny Newcastle Knights, która jutro ma zagrać w Sydney w wielkim finale krajowych rozgrywek rugby. Wielkiej fali turystów w tak piękną pogodę spodziewają się w weekend władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ostrzegają przed problemami z parkowaniem. Przydatne informacje zebrał Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
4: Dzień dobry. Po 11 na niektórych parkingach może zabraknąć wolnych miejsc, uprzedzają władze parku i dodają, że może tak być na Przełęczy Wyżnej, Przełęczy Wyżniańskiej i w Wołosatem. Dlatego lepiej być wcześniej rano albo szukać miejsca postojowego w Ustrzykach Górnych przy wejściach na Caryńską i na Szeroki Wierch. Z kolei idącym do Nowej Chatki Puchatka Bieszczadzki Park Narodowy podpowiada parking tuż obok Górnej Wetlinki.
1: Podhale i Podbeskidzie. Dziś pełne słońca i sympatyczna temperatura. Najmniej ciepło w samym Zakopanem, okolice 15 stopni. W Nowym Targu z tych stopni uzbierać ma się 19. Spoglądamy na Podbeskidzie w Bielsku-Białej, czyli w stolicy, okolice 20. Wszędzie dużo słońca. Podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o kolejne dni, to w poniedziałek może pojawić się nieco więcej chmur. Przypomnę, dziś swoje imieniny świętują Teresa, Gerard, Gerarda, Romana, Cyprian, Awalda, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Od nas przyjmijcie najlepsze życzenia. No to pięknie wam zagramy.
5: Radio Alex.

0: sobotnie popołudnie można spędzić na spacerze i na przykład pozbierać dary jesieni. Kasztany i żołędzie cieszą się sporą popularnością. No wiemy, jak to jest w szkole, okres prac plastycznych związanych właśnie z jesienią. A i liście już pięknie zmieniają kolory, może nie wszędzie. A kiedy ten spacer jeszcze jest w takich pięknych okolicznościach przyrody, jak słoneczne popołudnie, to nic innego, tylko ruszać w drogę. Polecam wam bardzo serdecznie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: To sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana dla ciebie. Bycie sławnym i rozpoznawalnym nie jest łatwe. Nawet nie można czasem iść wybrać się na jakieś wieczorne balety. No, chyba że oficjalnie jest się kontuzjowanym. Tak właśnie został szufany Kylian Mbappé, który podobno wybrał się do jednego z nocnych klubów w Paryżu. Oczywiście nagrania obiegły sieć. No i ta postawa rozłościła kibiców Realu Madryt. Hiszpańskie media rozpisują się na temat nieodpowiedzialności Kyliana. No ale przecież każdy jest człowiekiem, a z piękną kobietą wieczorową porą udać się na randkę do znakomitego lokalu. Przez niektórych też przemawia zazdrość. Wy też dzisiaj wychillujcie troszeczkę, zwłaszcza że za oknami piękna jesień, złota polska jesień.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon

0: Kosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Po reklamie.

0: Do godziny 12 coraz bliżej. Dla niektórych zbliża się wielkimi krokami pora obiadu. Tak się zastanawiam, w ilu domach dziś królować będzie na przykład krem z dyni, bo to chyba jedna z najbardziej jesiennych potraw. Życzę Wam smacznego i przyjemnego sobotniego popołudnia, także miłej reszty weekendu. Ja dziękuję, Marek Moc. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
12: Właśnie przed chwilą minęła 12, zapraszamy Was teraz na wiadomości.
13: To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
14: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
13: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Przypomnę, dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, przypomniał jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
15: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
13: Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
16: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
17: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
18: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy. Na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
13: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała Agnieszka Wydelka.
12: Za oknami piękna pogoda, w kalendarzu mamy 3 października, to jest sobota. No i to popołudnie zamierzam spędzić z wami. Nazywam się Łukasz Tymków i mówię teraz bardzo słonecznie do was. Dzień dobry!
1: Radio Alex.

0: Za oknami piękna złota polska jesień. Tak zaczął się nam właśnie cudownie październik. Pogoda po prostu zachęca do tego, żeby wyjść na zewnątrz. No i można to połączyć z czymś bardzo pożytecznym i przy okazji celebrować, czyli jak to woli świętować, to co mamy dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. A jest to dzień kasztana. No, nie zna życia ten, kto nie usłyszał o 21:30 w niedzielę, że na jutro do szkoły kasztany, a więc przy okazji dzisiejszego spaceru może warto zaopatrzyć się tak na zapas. No a co jeśli nie wystąpi taki fakt, że na jutro do szkoły kasztany? No zawsze możecie zrobić sobie sami w domu ludziki.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Po reklamie.
8: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

Za oknami piękna pogoda, no trudno nie komentować tego w inny sposób, że mamy po prostu złotą, polską, cudowną jesień. Ale uwaga, bo jeśli ktoś zastanawia się, kiedy wyciągnąć z piwnicy zimowe opony, to być może już powinien powoli się nad tym zastanawiać dużo głębiej, bo podobno, jak twierdzą synoptycy, w połowie października zima może wprowadzić pierwszy mroźny cios. Według ekspertów w połowie tego miesiąca mogą pojawić się pierwsze opady śniegu, no i przymrozki. I taka sytuacja ma podobnie października, zima może wprowadzić pierwszy mroźny cios. Według ekspertów w połowie tego miesiąca mogą pojawić się pierwsze opady śniegu, no i przymrozki. I taka sytuacja ma podobno panować w południowej Polsce, w południowych województwach.

0: do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
0: 733-049-049.
2: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak. Już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Pięknie nam dojrzewa w słońcu, to dzisiejsze sobotnie popołudnie. Już niedługo 13:00, u nas pojawią się najnowsze wiadomości, a potem wracamy z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Po reklamie.
10: Patrzymy na zegarki, a tu minęła 13 i zapraszamy Was właśnie na kolejne wiadomości.
11: Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił się przy okazji rozmowy dzisiejszej, a przy okazji też unaocznił, jak duży mamy deficyt finansów publicznych, jak bardzo napięty jest budżet. Czy czeka nas zatem epoka oszczędności? O to swoich gości pytał Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam. Witam serdecznie, Krzysztofie.
12: Jestem, czułem.
11: Tak, gospodarz rozmowy z nami ponownie w studiu. Zatem, co przed nami?
12: No, nasi gości potwierdzają, że zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji budżetowej, że trzeba działać szybko, ale odpowiedź jest trudna, choćby z jednego powodu, który ujawnił poseł Rafał Komorowicz na naszej antenie, który jest przecież politykiem partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej. On powiedział, że minister finansów nie ma czasu na spotkanie z nim i rozmowę.
13: Ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym komisji gospodarki. Czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
12: No ten fakt mocno zdziwił drugiego gościa, Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którego z kolei pytałem o to, czy będą cięcia wydatków. On mówi tak, trzeba podejść racjonalnie i przede wszystkim poprawić, ale dochody budżetu.
14: Oni podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją.
12: No, przypomnę, że na ten moment deficyt budżetowy wynosi 156 miliardów złotych.
11: Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2, niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu.
10: Słuchacie nas w sobotę 3 października. Teresa, Gerard, Gerarda i Cyprian obchodzą dzisiaj imieniny, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam na kolejną godzinę razem z nami.
15: Radio Aleks.

0: składaliśmy życzenia tym, którzy mają swoje imieniny. No to teraz sprawdźmy, w jakim towarzystwie są urodzeni 3 października. To m.in. John Gory, czyli ktoś, kto opatentował pierwszą maszynę do sztucznego wytwarzania lodu i nazywany jest też przez historię ojcem klimatyzacji. Urodziny dzisiaj świętuje Zlatan Ibrahimowicz, wokalistka zespołu No Doubt Gwen Stefani, reżyser i scenarzysta takich filmów jak Duna, Nowy Początek czy Blade Runner, Denis Villeneuve, a także ktoś, kto stworzył Twista, czyli Chubby Checker. W tym dniu urodził się też reżyser Stawki większej niż życie i filmu Kolumbowie, Janusz Morgenstern, i wybitny polski kompozytor oraz pianista Karol Szymanowski. Wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
3: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Od czasu do czasu lubię sobie poczytać o historii związanej z danym dniem. No i ta związana z dzisiejszym, czyli 3 października, jest bardzo ważna, bo w 1906 roku można powiedzieć, odbyły się narodziny sygnału SOS. Podczas Międzynarodowej Konferencji Radiotelegraficznej w Berlinie oficjalnie przyjęto sekwencję alfabetu Morsa SOS, czyli 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki, jako międzynarodowy uniwersalny sygnał wzywania pomocy na morzu. Może potrzebujecie pomocy, jeśli chodzi o dobrą energię? No to proszę, za chwilę kolejny zestaw muzyczny, który ją wam przyniesie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy targ Krakowska 3.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z 2 akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Po reklamie.

0: powolutku zbliżamy się do tak zwanej pory obiadowej, czyli będzie godzina 14. U nas punktualnie o 2 po południu pojawią się najnowsze wiadomości, no a potem będzie troszeczkę o smakach, które po pierwsze królują, a po drugie proponujemy wam do tego, żebyście sobie sami przygotowali u siebie w domu. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: A teraz czas na wiadomości. Minęła 14.
10: Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
11: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
12: 10% tych ujawnień to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
11: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
10: Katastrofa budowlana w Hiszpanii. 11 osób trafiło do szpitala po tym, jak nad ranem zawalił się bar w regionie La Rioja w północnej części kraju. Według relacji ocalałych, najpierw zawaliła się podłoga budynku, a następnie strop. W gruzach uwięzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB i kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
13: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
14: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
13: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
10: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka.
0: Niedawno minęła 14, to już taki powoli czas obiadowy. No to może coś kulinarnego? Jak najbardziej. To pojawi się na pewno na naszej antenie w tej godzinie, a słuchacie nas w sobotę 3 października. Ja nazywam się Łukasz Tymków i po raz kolejny mówię wam dzień dobry.
1: Radio Alex.

0: wiadomości. Miało być w tej godzinie trochę bardziej kulinarnie, no i właśnie będzie. Chodzi o to, że zmienia się trend. Kalafior idzie teraz w odstawkę, natomiast królową kulinarnych trendów zostaje teraz kapusta. Czytam, że na świecie w modnych restauracjach serwuje się steki z kapusty, a w barach drinki na bazie kimchi. A u nas spokojnie może już powolutku startować sezon na gołąbki, no bo z bigosem bym jeszcze poczekał, bo na razie jest za ciepło, żeby wystawiać go na balkon. W tej godzinie na pewno jeszcze sięgniemy do kuchni, ale tym razem już będzie bardziej słodko.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienica w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków, modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502-470-657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
3: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: faktem i co prawda złota polska jesień, ale pewnie są tacy, którzy tęsknią za latem. No i mamy świetną propozycję dla Was. Nasza kuchnia ma dokładnie idealny, pyszny sposób. Przedstawiamy Wam szarlotkę grecką. Przepis na nią mogliście usłyszeć dzisiaj po godzinie 8 rano. No ale nic straconego, bo soczyste jabłka, chrupiące orzechy włoskie, migdały, cynamon i cytrusowa nuta pomarańczy może zagościć w Waszym domu. Ciasto jest genialnie wilgotne, nie za słodkie i po prostu stworzone do popołudniowej kawy. Pełny przepis i krok po kroku instrukcje znajdziecie na naszej stronie internetowej. Na to wpadajcie i smacznego!
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: i tak właśnie brzmi to popołudnie w naszym radiu. Równie ciekawe, jeśli nie ciekawsze muzyczne propozycje będę miał dla was po 15:00. A tymczasem punktualnie o 3:00 u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał pan, czego sobie życzę?

0: www.pocztowy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Przed nami kolejne wydanie naszych wiadomości, minęła 15.
7: Rosyjskie drony i rakiety naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała w serwisie X prezydent tego kraju. W sumie nad Mołdawię nadleciało dziś 5 wrogich obiektów. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, podkreśliła Maja Sandu. Poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów rzeki w Warszawie, prowadzonych od końca XVIII wieku, w tym samym miejscu. Polscy naukowcy wykorzystali do tego ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody. Z autorami tych nowych, przełomowych analiz rozmawiał Michał Dobrowicz. Michale, czego jeszcze dowiadujemy się z nich na temat największej polskiej rzeki?
8: Po pierwsze, ostatnie rekordy niskiego poziomu Wisły to ciąg dalszy zjawisk, które trwają od lat 20. ubiegłego wieku. Hydrolog dr Michał Waślewicz opisuje, że jednocześnie zmniejsza się ilość wody, która przepływa w tym miejscu. Jeszcze 7 lat temu to było na sekundę 150 tysięcy litrów wody.
9: Natomiast ten rok to było już 135, czyli jest to obniżenie. Obserwujemy bardzo niski poziom wód gruntowych.
8: Przyczyną jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej, i to podkreśla dr Łukasz Sobychowicz z Polskiej Akademii Nauk, pogłębia się koryto Wisły.
10: Woda z większą energią zaczyna wypłukiwać ten materiał mineralny, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczny opadanie lustra wody.
8: Ten zestaw danych z 225 lat sprawia, że Wisła jest teraz jedną z najlepiej opisanych przez naukowców rzek w Europie. Na podstawie tych informacji badacze będą teraz prognozować, czy poziom Wisły może dalej się obniżać.
7: Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Mistyk i stygmatyk zmarł w Asyżu 3 października 1226 roku. Jego doświadczenia doprowadziły go do przekonania, że życie jest krótkie i ulotne, a rzeczy materialne nie dają szczęścia. Odkrył, że pełni szczęścia można doświadczyć jedynie jednocząc się z Bogiem. Zwraca uwagę franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dziś mija 30 lat od przyznania literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Kiedy 3 października 1996 roku Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt, polska poetka chciała tylko dokończyć wiersz w zakopiańskim pensjonacie.
6: To sobota, to jest 3 października, no i nasze weekendowe popołudnie. W tej godzinie oczywiście nie zabraknie muzyki wybranej dla Ciebie, pojawią się też ciekawostki z dziedziny turystyki. Zostańcie z nami, Łukasz Tymków, zapraszam.
11: Radio Aleks.

0: Wyobraźcie sobie, że można wybrać się na lot niespodziankę. I to z Polski, bo właśnie ruszyły pierwsze rejsy lotnicze w formule lotu niespodzianki. No, kupujesz sobie bilet, pakujesz walizkę, wsiadasz do samolotu i dopiero w powietrzu dowiadujesz się, w jakim kraju wylądujesz. Trochę to przypomina zupełnie inny scenariusz, nieco bardziej sensacyjny, ale jest to podobno jedna z opcji dla tych, którzy są niezdecydowani. No, tylko pozostaje jedno wielkie pytanie, pakować strój kąpielowy, czy na przykład ciepłą puchową kurtkę. No bo w kwestii sandałów to wiadomo, jak człowiek założy cieplejszą skarpetę, to i nawet w nieco zimniejszym klimacie wytrzyma.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie.

0: Pozostajemy w tej godzinie jeszcze w temacie turystyki, bo w Londynie powstało biuro podróży, które jest stworzone wyłącznie dla introwertyków. No, czyli takich ludzi, którzy nie za bardzo lubią tłumy, niekoniecznie muszą ze wszystkimi rozmawiać. No i te oferty gwarantują zerowy kontakt z ludźmi, absolutną ciszę i brak małych takich rozmów nawet o pogodzie. No to Anglicy płacą grube funty za to, żeby mieć święty spokój, a ja takie coś mam w garażu.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Po reklamie.

0: Sobota to często dzień zakupów, a są takie miejsca, gdzie nawet zwykłe zakupy, takie jak chociażby pieczywo, mogą być sporym wyzwaniem dla portfela. I o tym na pewno w kolejnej godzinie, to będzie już po 16:00, a ta zbliża się do nas wielkimi krokami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.
4: Chwilę temu zapowiadałem, że będziemy mówili co nieco o zakupach, bardzo drogich zakupach. Będziemy też mówili w tej godzinie o puchatych meblach. O czym dokładnie jest mowa, trzeba zostać, posłuchać. Łukasz Tymków. Zapraszam Was na kolejną godzinę 3 października w sobotę.

0: Teraz będzie taka informacja, która świadczy o tym, że jak coś się wypromuje, to można sprzedać naprawdę za grube pieniądze. Udajemy się do Nowego Jorku, a dokładniej na Manhattan, gdzie przebili wszystkich właściciele piekarni nowej, do której ustawiają się już gigantyczne kolejki po bochenek chleba za, uwaga, ponad 200 zł. Co oni tam dodają? Płatki złota czy kupony zwycięskie w loterii? Z drugiej zaś strony mówi się, że kto bogatemu zabroni. Dla nas natomiast chlebem powszednim jest umilanie wam czasu fajnymi nutami i już za chwilę kolejny zestaw muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienice w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502 470 657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest, Violetta Freidlich Gąsienica.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
2: Po reklamie.

0: Niedawno mówiłem o nowym trendzie w nowojorskim piekarnictwie, czyli chleb za 200 zł. No a teraz będziemy mówili o nowych trendach, jeśli chodzi o wnętrza. Zapanowała moda na rzeczy, które przypominają elastyczne żelki, czytam w jednym z magazynów. No i teraz proponuje się giętkie obudowy na przykład na telefony, jest nawet żelowy róż do policzków o takiej konsystencji galaretki. No i jeszcze do tego wszystkiego niektórzy oferują już puszyste meble o obłych kształtach. Bardzo fajna sprawa, bo nareszcie odpocznie mały palec u nogi, który wiadomo jest takim typowym nocnym czujnikiem tego, gdzie zaczyna się na przykład krzesło, stół czy inny mebel.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Popołudniowy program dotarł do punktu, w którym trzeba powiedzieć do usłyszenia. I tak też właśnie się stanie. Zanim to jednak nastąpi, to jeszcze tylko zapowiem, że przed wami całkiem sporo tanecznych klimatów dziś wieczorem. Zostańcie więc z nami i bawcie się dobrze. Łukasz Tymków, dzięki za uwagę. Do usłyszenia znowu. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Al.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Bolą cię stopy? A może dokuczają ci haluksy lub płaskostopie? Nie czekaj! Gabinet podologiczny Violetta Freidlich Gąsienice w Zakopanem pomoże ci pozbyć się odcisków modzeli, kurzajek, grzybicy i wrastających paznokci oraz dobierze indywidualne wkładki ortopedyczne. Odzyskaj komfort chodzenia. Zakopane, ulica Makuszyńskiego 1. Telefon 502 470 657. Wkładki ortopedyczne to wyrób medyczny. Używaj ich zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę, firma Pol Invest Violetta Freidlich Gąsienica.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
4: Radio Ale.